0: Ktoś bądź dek. Poddaliśmy Dungeon Master.
1: Joj.
0: Master. Dungeon Master. My cop.
1: Joj.
0: Dungeon Master.
1: Joj.
0: Master. Dungeon Master. My cop.